Try to. General Ghana anthem no na echi guo no. Benjamin Asare na ne wada po ni mo. Anthem no na echi guo no. Benjamin Asare na ne wada po ni mo.